0: potřebuje.
1: New Music Show.
0: Piatok od 6 na Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh. Fajn.
1: Next Generation.
2: Next Generation.